ndenge ne wana ata na nganda na esoko okei mosalaka kokabela baninga mibali ya bato me ngai nazwi yanga chance nazwaki na fobu na nganda te yo mokoka fobu.

angarana dona imamu sobolo doka misa kone dembela dona pole mandi kunandi keleka tosinina denke nyara iba denke tinyera du iba musoso ni mesita wolo